0: Solar coin. Ogwa ko gusfonele WhatsApp 0784947274 0784947274.
1: Izilomzansi, izumehluko.